solidę stakla, żeby usłyszeć pustynię. Zatwór z letnich wrata, kriw se prawą zmiluje, znikar praznik pletny, ustając se predaje, krowisz tebe skućnie.